wyciągając ręce gałęzie. To bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie. To co?

Teraz, co učinię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.